Moje zdrowie w tej chwili. Patrzę, jak się dzieje. Mówią, że są dla nas. Jezus.